0: Hity na maksa.
1: Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, odżycza biorę garść.

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Lato na max.

0: Lato na maksa.
1: Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty, ani na robienie rzeczy, których nie chcę. Na myślenie, co tu było, będzie.

0: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.

Fajnie, że dzwonisz, jest piąta, ale to miły gest. Mówisz Warszawa tej nocy, to jakiś dziki rejs. Jedziesz Uberem, ja czekam w domu jak zbity pies. Chcę cię znowu opartą, teraz o szybę mieć.

0: wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Hej, zwrotomocni!
7: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
8: Ale etykieta musi być!
7: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
7: Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
9: I o czym teraz myślisz?
10: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
12: Hej, zwrotu mocni!
13: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
14: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
15: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
14: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
16: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
17: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: rana.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent MLG Farm SBZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Uwaga! Leci w górę!
13: Uwaga! Leci w dół!
14: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
15: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
19: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi Lato na Maxa. RMF Max. Lato.

0: No i takimi afrobitami dzień przywitać, to znaczy dobrze go przywitać. Chociaż wiadomo, kto wita, ten wita. Niektórzy pewnie od 6 rano, na nogach, cześć pracy. Bez względu na to, czy jesteście w pracy i odliczacie już godziny, żeby tak jak reszta zacząć weekend, czy już sobie korzystacie w pełni z weekendu, chillujecie na full, to jesteśmy z wami. RMF Max i Lato na Maxa i Dawid Miązek. Dzień dobry i jak zwykle zapraszam do 13 po 10. Dołączają do mnie Ada Krysian i Agata Świderska i będzie jeszcze fajniej. Max.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
8: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
9: Citroen.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa.

zawodu to właśnie są przedstawicielki, czyli panie. A na przykład jeżeli chodzi o kierowców samochodów ciężarowych, to tylko 1% kierowców to są panie kierowczynie. No ciekawe, z czego to wynika. Podejrzewam, że brak możliwości skorzystania z wanny na postojach jest tutaj istotnym czynnikiem. Another E54 Ultra Talk to You. Nie wiem, czy ciężarówką, ale jedziemy w RMF Max.

0: Run, Run, River. David Guetta za rokiem, to jest RMF Max. A skoro jest sobotnie przedpołudnie w RMF Max, to nie może zabraknąć oczywiście Max Games. Dzisiaj tematy planszówkowe wjadą, ale tak nietypowo, bo będzie cyfrowa planszówka świeżo wydana. Monopoly Star Wars Heroes vs. Villains, czyli taka Star Warsowa modyfikacja jednej z najsłynniejszych, jak nie najsłynniejszej planszówki na świecie. No i za chwilę też sobie powiemy o takiej planszówko zręcznościówce. Może być hit wakacji. Nazywa się Klask. O niej już za parę minut. Tymczasem za chwilę z nami Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Max.
1: Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Summer. Ta playlista to jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawienią płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie szorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł.
7: Jak tak, to Allegro.
8: I po reklamie.

Dancing in Love od Alena Walkera. Słuchacie RMF Max i czas na Max Games. Zaczniemy sobie od, no, niby planszówki, ale tak naprawdę zręcznościówki, która może robić furorę na wakacyjnych wyjazdach. Zapraszam was na mini recenzję gry Klask. Max Games. Klask to w teorii gra planszowa, ale to nie jest taka klasyczna planszówka, w której siedzimy i godzinami rozkminiamy kolejny ruch. To jest czysta, dynamiczna akcja dla dwóch osób. Działa to trochę jak air hockey czy cymbergaj, te automaty popularne gdzieś w wakacyjnych miejscówkach, gdzie za pomocą takiego, no nie wiem, piona, którego trzymamy w ręce, próbujemy wbić krążek do bramki przeciwnika. Tu jest podobnie, tylko plansza jest mniejsza. Pionem sterujemy nie od góry, a od dołu, spod planszy, za pomocą magnesów. No i nie krążek mamy, tylko kuleczkę, która musi wpaść do dziury rywala. Jak w golfie, wydaje wtedy ten charakterystyczny tytułowy klask. Żeby było ciekawiej, to twórcy dorzucili utrudnienia. Na środku pola leżą trzy małe białe magnesiki. Jeśli za bardzo zaszalejemy, nasz pionek złapie dwa z nich, no to przeciwnik dostaje punkt. Jeśli w ferworze walki stracimy kontrolę nad pionkiem albo wpadniemy nim do własnej bramki, znowu punkt dla rywala. Brzmi to wszystko banalnie i słusznie, bo tłumaczenie zasad trwa jakieś 30 sekund, natomiast gra już na pewno banalna nie jest, no ale przede wszystkim jest niesamowicie wciągająca i emocjonująca. Usiedliśmy do tego ze znajomymi na chwilę i zleciały nam w tle dwa mecze mundialu. Robiliśmy ligę, turnieje z drabinką. No naprawdę wkręca to niesamowicie. Fajna opcja na wakacyjne wypady z rodziną albo ze znajomymi, choć trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest rozmiar gry, którą można spakować do samolotu, no ale już w bagażniku auta warto dla klaska miejsce znaleźć. Max.

0: wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka, solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
7: Sobotni poranek, sprawdzamy, co nas czeka dzisiaj w pogodzie. Synoptycy prognozują sporo chmur i przelotne opady deszczu, szczególnie na północy. W Trójmieście będzie najchłodniej, termometry pokażą 19 kresek i tam może popadać najmocniej. W centrum i na zachodzie więcej słońca, w Łodzi, Poznaniu czy Szczecinie około 22 stopni, najcieplej w Rzeszowie, nawet 24 kreski na plusie. Wiatr zachodni chwilami silniejszy, a ciśnienie przeważnie wysokie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
4: Gramy hity na maksa.
8: A ja nie wiem, kto nam odpowiada za tę pogodę, ale w kilku miejscach jednak wypadałoby powiedzieć sorry, bo to nie jest taka wymarzona pogodowa opcja na weekend, ale dobra, bywało gorzej. U nas sorry papi od Topik i Becky G. Dawid Miązek, zapraszam do 13.

0: Boom, boom, fajerwerki od Katy Perry w RMF Max, firework. No, fajerwerki będą dzisiaj wypuszczać Amerykanie, bo oni się tak bawią w swoje święto niepodległości 4 lipca, 4th of July. My za chwilę nie do fajerwerków, tylko do gier. Wracamy sobie za chwilę w Max Games. Będzie o Monopoly Star Wars Heroes vs. Villains. Ciekawa opcja dla miłośników Star Warsów. To za parę minut, a za chwilkę Gips z Kukonem i Jonathanem.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert masz.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: metę
1: kamperem bez granic
0: na lody.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

No to po pierwsze to jest klasyczne Monopoly, czyli chyba najbardziej znana planszówka świata. Kupujemy, wiecie, tam ulice, stawiamy domki itp. Trzon rozgrywki jest dokładnie tutaj taki sam, ale cała otoczka i mechanika zostały trochę postawione na głowie. Po pierwsze tworzymy sobie drużynę i od nas zależy, czy staniemy po stronie herosów z Luke'em, z Skywalkerem na czele, czy złoczyńców na przykład z Darth Vaderem. Od składu naszej drużyny zależą specjalne umiejętności, które będą nam pomagać w grze. Zamiast kupować nieruchomości jak w zwykłym Monopoly, przejmujemy kontrolę nad fragmentami kultowych planet z uniwersum Gwiezdnych Wojen. W ogóle miłośnicy Star Warsów będą się tu czuli jak w domu, bo wszędzie czekają nawiązania fabularne z tej kultowej serii. No i oczywiście grafika jest żywcem wzięta ze świata Gwiezdnych Wojen. Natomiast to nie zmienia faktu, że dalej jest to Monopoly, czyli gra, którą się kocha albo się nienawidzi w światku planszówkowym. Ona jest uznawana za grę losową. Tak naprawdę żadna strategia nie ma znaczenia, jeśli nie przyfarci ci przy rzucie kostką. No i tu jest dokładnie tak samo. Właściwie jeśli będziemy mieć pecha, a właściwie przeciwnik będzie mieć szczęście, to możemy przegrać na samym starcie. Tak po prostu. Dodanie nowych mechanik, możliwości na przykład wykradania kasy rywalom bitwy, przejmowanie planet siłą, specjalne skille naszych postaci, to oczywiście daje więcej możliwości taktycznych. Sprawia też, że więcej się dzieje i że gra jest dynamiczniejsza, ale nie zmienia to faktu, że dalej jest to gra losowa. Myślę, że dla fanów Star Warsów to może być fajna ciekawostka z ich ulubionego uniwersum. Inni mogą tu znaleźć niezłą grę imprezową do grania w parę osób na jednej kanapie. Ciekawa modyfikacja, ale to dalej po prostu Monopoly z wadami i zaletami.

0: to od Mroza w RMF Max w Bratnich Duszach, w podcaście Bratnie Dusze, w najnowszym odcinku, który wczoraj wjechał już m.in. na YouTube'a RMF Max. Goście, którzy złoto znają z najlepszej strony, bo przecież wygrywali to nieraz Taniec z Gwiazdami. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę, chyba najsłynniejsi polscy tancerze, a na pewno najsłynniejsza para polskich tancerzy. Najciekawsze fragmenty Bratnich Dusz już po 10 w RMF Max wypuścimy, wtedy dołączą do mnie Agata Świderska i Ada Krysian. Już teraz zapraszam. Za chwilę pogoda.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
6: A jak lemoniadę?
5: No też.
2: To poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
16: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
18: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: EMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: If you love me, let me heal.
3: Nie daj się porwać. Już za moment pogoda w RMF Max.
5: Sobotni poranek, sprawdzamy, co nas czeka dzisiaj w pogodzie. Synoptycy prognozują sporo chmur i przelotne opady deszczu, szczególnie na północy. W Trójmieście będzie najchłodniej, termometry pokażą 19 kresek i tam może popadać najmocniej. W centrum i na zachodzie więcej słońca, w Łodzi, Poznaniu czy Szczecinie około 22 stopni, najcieplej w Rzeszowie, nawet 24 kreski na plusie. Wiatr zachodni chwilami silniejszy, a ciśnienie przeważnie wysokie.
3: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
2: RMF Max.
3: RMF Max.
2: RMF Max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: A Ed Sheeran z odrobiną swojej muzycznej magii. Słuchacie RMF Max, na zegarach prawie 10:00. Zanim tutaj w studiu powitamy dziewczyny Adę Krysian i Agatę Świderską, to jeszcze kilka propozycji imprezowych od RMF Max. Zapraszam Was na Tour de Club. Wakacyjne imprezy właśnie ruszyły. Jeśli nie chcecie, by nuda zagościła podczas tych wszystkich letnich dni, wybór jest prosty. Spotykamy się na koncertach, festynach i parkiecie. I o tych wydarzeniach powiem Wam w Tour de Club. Witajcie w sobotni poranek. Posłuchajcie, co mam dla Was. Sopran z tej strony. A prawdziwym centrum muzycznych emocji będzie Wyspa Młyńska, która zamieni się na lato w ogromną scenę pod chmurką. Zajrzyjcie tam, jeśli jesteście w Bydgoszczy. W lipcu nie zabraknie gwiazd polskiej muzyki, legend rocka, popu i alternatywy, a także lokalnych artystów. A ta sobota to świetny koncert, bo na scenie zobaczymy Audiophiles, grupę, która zachwyciła wszystkich swoim vocal play. Jeśli znacie Pentatonix, to koniecznie musicie sprawdzić, co potrafią nasi. A na wyjątkowo gorącą imprezę zaprasza Was Klub Grey w Gdańsku i to miejscówka obowiązkowa, jeśli jesteście w Trójmieście. Tam sobota upłynie pod szyldem Baywatch. Czerwone stroje ratowników, plażowy klimat, no i wakacyjna energia zawładną tej nocy parkietem. Tego wieczoru przeniesiecie się prosto na słoneczne wybrzeże Kalifornii, a dodatkową atrakcją wieczoru będzie występ tanecznej grupy Dream Team Dancer. Do tego na sali Red króluje muzyka latino, afro, R&B i rap. Ależ będzie gorąco.
1: Reklama. Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: I po reklamie.

0: sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: W całym kraju sobota przyniesie sporo słońca, ale miejscami pojawią się też przelotne opady deszczu, szczególnie na północy, gdzie w Trójmieście będzie najchłodniej, tam około 20 kresek na plusie i silniejsze podmuchy wiatru. W centrum i na zachodzie termometry pokażą 22-23 stopni, najcieplej ma być w Rzeszowie, tam nawet 24. Ciśnienie w większości miast utrzymuje się na wysokim poziomie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
3: Nie wyglądam na wredną, dobrze.
4: Nie na wredną. A no to też nie, no nie wyglądam.
5: I tak właśnie tutaj sobie ustalamy, kto wygląda na wredną, a kto nie. Nie, dziewczyny, obie wyglądacie dzisiaj bardzo łagodnie. W ogóle jak wam sobota się zaczęła?
3: Ja wstałam i jestem tutaj. No i? Super, bo z wami, więc zawsze z wami zaczyna się tak samo dobrze.
5: 10 rano, czy 10 przed południem, jak wolicie, na posterunku Agata Świderska,
3: Adrianna Krysian i oczywiście Dawid Miązek.
5: I oczywiście bratnie dusze dzisiaj, a to zaraz zdradzimy, z kim polecimy sobie odcineczek. Na razie Teddy Swims i Mr. Know It All, żeby to przed południem było.

0: Ariana Grande i piosenka z trudnym tytułem Hey, Did I Made You Love Me w RMF Max.
1: Świetnie ci poszło, Dawid, naprawdę.
0: Już tak czekałem, aż
1: brawo, brawo, Dawid.
0: Ten akcent oryginalny. Dziękuję, dziękuję. Ale ważniejsze są bratnie dusze, bo kolejny odcinek wjechał już na YouTube'a i na platformy podcastowe i na RMF On. Tym razem z udziałem
1: Hanny Żudziewicz
2: i Jacka Jeszkę. Hanna wygrała teraz razem z Gamą tą edycję Tańca z Gwiazdami, ale wygrała dużo więcej tańcząc, bo wygrała swoją miłość, czyli właśnie Jacka, który też tańczy w Tańcu z Gwiazdami.
3: Wow, ale to pięknie powiedziałaś.
2: Dziękuję, dzisiaj wszyscy pięknie mówimy. Ale za ciebie.
0: Pięknie, wspaniale. Ale on nie wygrał. Nigdy.
2: Wygrał.
0: Też wygrał?
2: Trzy razy.
0: A, dobra. To tak rywalizują między sobą, nie? Jest 3-1 dla niego.
3: Nie, 3-3.
0: Dobra, ej,
2: słuchaj,
0: fajnie.
2: Jak to w związku, wszystko musi być na równi.
0: No właśnie, a pytałeś cię, czy w każdym aspekcie związku zawsze są 1-1?
2: Oczywiście, że tak.
0: No dobra. No to rozumiem, że te najpikantniejsze szczegóły ich związku poznamy właśnie...
2: Już za chwilę.
0: Właśnie, tak. Najfajniejsze fragmenty na antenie RMF Max do 13, a cały odcinek na YouTubie między innymi RMF Max.

0: Jakby ktoś zapomniał, to Remedy z Manuelem przypominają, że są wakacje. Holidays w RMF Max, a my przypominamy, że to są bratnie dusze i wracamy do najfajniejszych, najciekawszych fragmentów ostatniego odcinka.
1: Tak, dokładnie. I Hania troszkę nam opowiedziała o ostatniej edycji Tańca z Gwiazdami, którą wygrała z Gamu.
2: Jak dostajesz gwiazdę, że tak powiem, jako tancerz dostajesz gwiazdę, to ty najpierw szukasz, poznajesz ją. Ja nie znałam Gamu, ale od razu poczułam, że to jest fajna osoba. I ja myślę, że on wygrał, bo on tańczył, ale też dlatego, bo ludzie pokochali go. No Magda Boczarska jest super aktorką, którą zna chyba większość, jak nie każdy. Mhm. Gamu nie był tak rozpoznawalny, ale ludzie go pokochali. I dla mnie, ja pamiętam, że jak się spotkaliśmy, powiedziałam do Gamu, że ty musisz dostać czas. Czyli musisz jak najlepiej na początku tańczyć, bo jak cię ludzie poznają, to na pewno się w tobie szybko zakochają, bo jesteś naprawdę, jest inteligentny, potrafi się wypowiedzieć. Wiesz, bardzo ugodowy, chętny. Dla mnie to był tak naprawdę wspaniały partner.
1: I właśnie taka anegdotka a propos Gamu. Słuchajcie, on był tutaj u nas w radiu przed samym startem programu. Ja tak sobie na niego patrzę i on był taki trochę niepewny co do tego programu. Myślę, że nie myślał, że zajdzie aż tak daleko, a szczególnie nie myślał, że wygra. Ale ja to czułam, bo słuchajcie, jak ja spotykam jakiegoś uczestnika przed początkiem programu, tak samo było z Krystianem z You Can Dance, to ja po prostu rzucam czar, więc jestem wiedźmą, zapisujcie się do mnie, jak spotkacie mnie przed jakimś programem,
3: tak,
1: do wygrywacji.
3: Zapisy otwarte, jesteśmy gotowi.
0: U Agaty, 20% tak. Agata bierze od przyszłych wygranych, ale warto, przynajmniej macie pewność, że wygrywacie. Wiktor, wiesz co, ja miałbym tutaj szósteczkę do skreślenia. Popatrzysz na mój kupon?
3: To nie tak działa.
0: Ej, ale odpalę ci to 20%.
3: No dobra, to możemy być.
0: 4 pory roku, Wiktor Waligura, a najnowszy odcinek Bratnich Dusz już na YouTubie RMF Max. Już

0: Hard to be Humble, Mikolas i Trips. Słuchacie RMF Max. Jakby ktoś się zastanawiał, jakie dzisiaj święto nietypowe, to mamy Dzień Hot Doga.
1: Czy wy wiecie w ogóle, od czego jest nazwa Hot Dog? Znaczy wiadomo, że hot to pies, od czego, ale dog od czego?
0: No.
1: Wiesz, Agatko?
2: Ja już wygooglowałam.
0: Dobra.
2: Jest napisane tak: get your red hot das Hund sausages, tak krzyczeli sprzedawcy.
1: No właśnie, jak? Czyli gorące jamniki, słuchajcie, prosto z pary. Nie tak gorące jak Agatko, ale równie gorące.
0: Dlaczego jamniki w ogóle? Zgubiłem się.
1: No bo długie, jak parówki.
0: A
2: wiecie, wiecie, co wpisują psy w Google'a?
0: Co wpisują psy w Google'a?
2: Hot dogs. Rozumiecie?
0: Gorące jamniki w twojej okolicy. Dobra, zostawmy to, bo to idzie w złą stronę. Pogoda, miejmy nadzieję, w bardzo dobrą stronę. Idzie po prognozie Sia i Sean Paul Chip Trios.
1: Trochę trzeba ochłodzić tę atmosferę.

0: pracy?
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Uwaga! Leci w górę!
9: Uwaga! Leci w dół!
10: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
11: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: W całym kraju sobota przyniesie sporo słońca, ale miejscami pojawią się też przelotne opady deszczu, szczególnie na północy, gdzie w Trójmieście będzie najchłodniej, tam około 20 kresek na plusie i silniejsze podmuchy wiatru. W centrum i na zachodzie termometry pokażą 22-23 stopni, najcieplej ma być w Rzeszowie, tam nawet 24. Ciśnienie w większości miast utrzymuje się na wysokim poziomie.
0: Cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa. RMF Max.
2: Hit na maksa.

0: Ucieknę chyba na Fides, Alia i Faust w RMF Max. Zbliżamy się do 11. Ada, dlaczego ty stoisz? Wszyscy siedzimy, ty
1: żeby szybciej móc uciec. Nie, słuchajcie, tak serio, to mam trochę chory kręgosłup i ostatnio mój fizjoterapeuta dał mi taki dobry protip, więc jeśli kogoś boli kręgosłup, to polecam. Stajecie, słuchajcie, jak ochroniarz. Ochroniarze nie bez powodu stoją na dwóch nogach tak szeroko, bo po prostu wtedy kręgosłup jest idealnie ułożony, jest ciężar rozłożony, nie krzywimy biodra i ten kręgosłup odpoczywa, więc wszyscy, słuchajcie, wracacie dzisiaj do domów i stajecie jak ochroniarz przed swoim partnerem.
0: Szeroko ręce założone tutaj. Tak. Nie dość, że cię kręgosłup mniej boli, to jeszcze ci nikt nie zapiskuje, przynajmniej jak tak stoisz.
1: No właśnie. No.
2: Dobra, to teraz może wrócimy do Hani Żudziewicz i Jacka Jeszkę w podcaście Bratnie
1: Dusze.
2: To nie
1: pyszku, bo jestem się ochroniarzem.
3: A jak się poznaliście, to byliście tak naprawdę rywalami. Jak to wszystko się zaczęło? Jakie było pierwsze wrażenie? Proszę, zacznij, mężu.
4: No, zacznij.
3: Słucham. Zacznij, co pomyślałeś o mnie?
4: Było tak, że ja byłem mistrzem Polski, oni byli wicemistrzami Polski. Mistrzostwa Europy się odbywały wtedy w Krakowie. Ja wygrałem, Hania była czwarta i mało jej brakowało też do medalu. My bardziej patrzyliśmy na siebie jak na rywali. Co prawda ja tam byłem trochę wyżej, więc się mniej bałem, ale Hania za każdym razem mi tam mówiła: oj, ty uważaj.
3: Słuchajcie, zawsze jest łatwiej gonić niż uciekać. Ten, kto ucieka, ma gorzej, więc to nie ja wtedy się bałam.
4: I tak się poznaliśmy, ale...
1: To nie była miłość od pierwszego wejrzenia.
4: Nie była.
0: A to wiecie, miłość od pierwszego wejrzenia czasem bywa przereklamowana, ważne, żeby była skuteczna. Ale ja do was, dziewczyny, od razu miałem, od pierwszego wejrzenia wiedziałem.
2: No.
0: Dobre mordeczki.
3: My do ciebie też.
0: No, to też. Tak, jasne, okej.
2: Całość już na YouTubie RMF Max, RMF On i wszystkich platformach podcastowych.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
6: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz rowerowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
4: Sobota minie nam wszystkim pod znakiem zmiennej pogody. Najchłodniej dzisiaj w Sopocie i Gdyni. Tam termometry pokażą 19 kresek i sporo deszczu, do tego silny wiatr. W centrum, jak w Łodzi czy Poznaniu, dużo słońca i około 22 stopni. Najcieplej będzie w Rzeszowie, tam 24-25 kresek. W Bydgoszczy i Białymstoku możliwe przelotne opady. Ciśnienie w normie lub wysokie, a wiatr w całym kraju może powiać dzisiaj mocniej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
5: 11 godzina na zegarach, 4 dzień lipca. Dzisiaj Independence Day w Stanach Zjednoczonych. Będą pikniki, będą fajerwerki w tym programie też.
6: I hot dogi.
5: W tym programie też fajerwerki. Agata Świderska,
6: Adrianna Krysian
7: i Dawid Miązek.
5: To są bratnie dusze. Za chwilę wracamy sobie do rozmowy z
6: Jackiem Mieszkę i Hanią Widziewicz.
5: Ale najpierw wracamy do grania. Agata, ty chciałaś przedstawić?
6: Bonjour, oui, you m'appelle
5: Another 54 Ultra. Talk to you. Dziękujemy bardzo.

0: Idealna duta pod nóżkę, Save Me, Morandi i Ilen w RMF Max.
1: A jeśli wy zastanawialiście się, czy tancerze lubią tańczyć na weselach, to my rozwiązałyśmy dla was tę zagadkę.
0: Za chwilę wracamy do najnowszego odcinka podcastu Brat mnie duszy.
2: Reklama. Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wypan na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

0: Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated w RMF Max.
1: Obiecaliśmy wam rozwiązanie zagadki. Czy tancerze lubią tańczyć na weselach?
2: No właśnie, zapytaliśmy o to znakomitych tancerzy, czyli Hanny Żudziewicz i Jacka Jeszka.
3: A jak jesteście na przykład na jakichś takich weselach, to macie tak, że nie możecie się doczekać, żeby wyjść na parkiet, czy macie tak dosyć tego tańca, że wręcz macie takie dobra, nie wiem, posiedźmy sobie przy stole i pogadajmy.
4: A raczej to drugie.
5: Ale też macie tak, że właśnie ludzie podchodzą i no zatańczcie nam
4: tak,
5: coś.
4: No takie zazwyczaj, wiecie, jak to zatańczcie, a to jest takie, no, zaśpiewaj coś wokaliście. Albo

0: Oskar Cymsy z nami z kawałkiem Cały czas słuchacie RMF Max.
1: O, cały czas to trzeba mieć oczy dookoła głowy w naszym podcaście.
2: No właśnie, bo nagrywamy sobie spokojnie, a tutaj wchodzi Krychowiak, no gwiazda, po prostu chciał się wypromować chyba naszym podcastem.
0: Tak to wyglądało.
3: Tak?
4: Dobry. O, witam!
1: Dobry.
4: Dobry, dzięki za koszulkę!
1: Ty przestraszyłam! Cześć!
2: Wiesz, Grzegorz, że ty spełniłeś właśnie twoje marzenie.
1: My tak.
2: Proszę pomagać do naszych widzów i zapozować.
3: Czekam na zaproszenie na podcast.
0: Czy się wam wepchał na podcast? Nie? Jeszcze wymusił zaproszenie.
1: No bo na mundial się nie dostał, to do podcastu chociaż, nie? Przyjdzie.
0: Może i tak.
2: No chociaż on na emeryturze już jest, wiesz, on ma wakacje tutaj w radiu.
1: Jak emeryturze? Przecież on ma 30 lat lekko ponad.
0: Zostać piłkarzem, słuchajcie. Za chwilę pogoda w RMF Max, a my wrócimy już niedługo do podcastu Bratnie Dusze. RMF Max.
5: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Sobota minie nam wszystkim pod znakiem zmiennej pogody. Najchłodniej dzisiaj w Sopocie i Gdyni. Tam termometry pokażą 19 kresek i sporo deszczu, do tego silny wiatr. W centrum, jak w Łodzi czy Poznaniu, dużo słońca i około 22 stopni. Najcieplej będzie w Rzeszowie, tam 24-25 kresek. W Bydgoszczy i Białymstoku możliwe przelotne opady. Ciśnienie w normie lub wysokie, a wiatr w całym kraju może powiać dzisiaj mocniej.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
2: RMF Max.
1: RMF Max.
2: RMF Max.

0: to Luca Lottery w RMF Max.
1: A tuż przed godziną 12, zanim ta 12 wybije, zanim prognoza pogody, to jeszcze zaprosimy was na Tour de Club szybciutko.
2: Ty, Dawid, cały czas mówisz o tym Tour de Club, ale to co to tak właściwie jest?
1: Tour de Club? No to są polecajki, no. Gdzie wyskoczyć, gdzie będzie fajna impreza, gdzie fajnie spędzić czas, a nie żeby, wiesz, pójdziesz, stracisz czas. Nie, to u nas tak nie ma. My polecamy tylko fajne rzeczy.
0: No a szczególnie, że zaczęły się wakacje. No mamy pierwszą sobotę lipca.
1: Właśnie, tym bardziej. Tour de Club, zapraszam.
3: Wakacje i nuda? Tylko nie to. Jest Tour de Club RMF Max i za chwilę przekonacie się, że lato to nie tylko grill u sąsiada i kolejna wycieczka na działkę. Sprawdzam dla was, gdzie można się rozhulać i mam nadzieję, że coś wybierzecie z moich propozycji. Sopran z tej strony i na początek zaglądam do kina, bo na dużym ekranie teraz w wakacje można oglądać kilka ciekawych nowości. Jedną z nich jest komediodramat Zaproszenie. To idealny film dla tych, którzy lubią podglądać innych i czekają, aż z pozornie grzecznego spotkania wyjdzie coś więcej niż rozmowa o pogodzie. Super Grill to film do całych rodzin, a na ekranie superbohaterka w podwójnej roli, podróże międzygalaktyczne i próba uratowania świata. Kolejna opcja to Backrooms, bez wyjścia. To film dla tych, którzy lubią się bać, ale niekoniecznie w piwnicy własnego domu. To horror, który zaczyna się w salonie meblowym i kończy w równoległym świecie, gdzie korytarze nigdy się nie kończą. A jeśli zamiast kina macie ochotę na dobrą imprezę, to jeszcze dziś możecie wpaść do strawy na Beats for Love. Tam na 18 scenach grają dla was największe gwiazdy. Wśród nich Calvin Harris, Dimitri Vegas, Like Mike, Marshmello i cała armia DJ-ów. A muzycznie EDM, House, Techno, Trance. Każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Reklama. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
10: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
9: Oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Trudno wskazać faworyta.
9: Spróbuj, może tobie się uda.
10: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: Sobota będzie dosyć wietrzna w niektórych częściach kraju i dość zmienna. Najchłodniej w Trójmieście, tam deszcz i tylko 19 kresek na termometrach. W centrum i na zachodzie kraju więcej słońca, ale miejscami może również przelotnie popadać, jak w Bydgoszczy czy Białymstoku. Najcieplej dzisiaj w Rzeszowie, tam nawet 24-25 kresek. Wiatr w całym kraju silniejszy, zwłaszcza nad morzem. Ciśnienie ma się utrzymać na odpowiednio wysokim poziomie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
3: Pogadane o pogodzie było, to teraz nie gadamy, tylko gramy Body Talk. Ale Farben i René Miller w RMF Max.
4: Adrianna Krysian.
5: Agata Świderska.
3: I Dawid Wiązek, Bratnie Dusze. Mm.

0: nowość i to taka nowość, która na pewno będzie rządzić na wakacyjnych parkietach. Lumix i Self Aware w RMF Max.
1: A czy zastanawialiście się kiedyś, jak dobierają tancerzy i gwiazdy w Tańcu z Gwiazdami?
0: A ja w sumie się nie zastanawiałem, że to jest jakoś wzrostem, czy oni sobie sami wybierają, czy...
2: No, zapytaliśmy o to właśnie Hani i Jacka, więc dowiecie się już za chwilę.
0: Z kolejnego fragmentu podcastu Bratnie Dusze.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
14: A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
17: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
18: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
19: Citroen. I po reklamie.

0: Wish You Were Mine od Filipa George'a w RMF Max, a my po raz ostatni wracamy do podcastu Bratnie Dusze, do fragmentów podcastu, który już jest na YouTubie RMF Max. Tym razem z Hanią Żudziewicz i Jackiem Jeszkę, parą na parkiecie, parą poza parkietem, znaną z Tańca z Gwiazdami.
1: No właśnie, i my zapytaliśmy ich, jak to jest, czy to gwiazdy wybierają partnerów tanecznych, czy partnerzy taneczni gwiazdy.
2: To nie jest tak, że gwiazda sobie przychodzi i wybierze, że no jakby mimo wszystko ten program wie najlepiej, jak
1: kto
2: to robić.
1: Kto z kim połączony będzie najgorętszym później, na przykład romansem.
3: Produkcja zna tancerzy, bo te gwiazdy znają tylko tak naprawdę z telewizji. Oni wiedzą, nie wiem, ten jest taki, ten jest taki, ten jest taki. I nawet ostatnio mi produkcja też powiedziała, że no, ty musisz mieć takich partnerów, bo ty jesteś taka, no... Ja jestem taka piła, wiecie. My jeszcze raz robimy, działamy. Więc muszę mieć takich sprawnych, którzy podążają za tym.
0: Ja miałem kiedyś koleżankę, która też była taka piła w pracy.
4: A że pracowita?
0: Nie, po prostu piła w pracy. Teddy Swims, Mr. Know It All, podcast Bratnie Dusze już od wczoraj na YouTubie RMF Max, na platformach podcastowych i na RMF On. Sprawdźcie koniecznie.

0: Najpierw podbijał Ibiza ten numer, teraz już podbija wszystko. David Guetta, Alok i Run Run Rivers. Słuchacie RMF Max, pierwszy weekend lipca, wakacje u progu. Dziewczyny, jakie są wasze wakacyjne plany najbliższe? Ja na przykład za tydzień jadę nad jezioro, nad jeziora kawy.
1: Ja na przykład za pół godziny jadę świętować zaręczyny mojej przyjaciółki.
0: O, proszę, też nad jezioro, czy w góry, czy gdzie?
1: Do domu. Ale jest też ogródek, więc będziemy sobie robić takie babskie
0: sprawy. A ty, Agatko?
2: Ja będę grać w grę.
0: A jaką?
2: Tomb Raider.
0: Pogoda za chwilę, oby dopisała wakacje, a po niej męskie granie, orkiestra i supermoce.

0: domu, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: I po reklamie.

0: za moment. Pogoda w RMF Max.
1: Sobota będzie dosyć wietrzna w niektórych częściach kraju i dość zmienna. Najchłodniej w Trójmieście, tam deszcz i tylko 19 kresek na termometrach. W centrum i na zachodzie kraju więcej słońca, ale miejscami może również przelotnie popadać, jak w Bydgoszczy czy Białymstoku. Najcieplej dzisiaj w Rzeszowie, tam nawet 24-25 kresek. Wiatr w całym kraju silniejszy, zwłaszcza nad morzem. Ciśnienie ma się utrzymać na odpowiednio wysokim poziomie.
0: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
2: RMF Max.
0: RMF Max.
2: RMF Max.

0: Josh, to jest klasyk genialny. Guru Josh Project Infinity 2008. Prawie 13 na zegarach. My już się powoli będziemy żegnać. Bratnie dusze wracają oczywiście za tydzień, ale nie trzeba czekać tygodnia. Najlepiej już teraz odpalić sobie Bratnie dusze na YouTubie RMF Max.
1: Słuchajcie, wakacje to jest taki czas, że oczyszczamy czasem serce, czasem szafę, a w naszym podcaście znajdziecie, myślę, dużo odpowiedzi na swoje pytania. Mamy różnych gości i każdy z nich zupełnie inną historię swojej miłości, bo nie każda miłość jest od pierwszego wejrzenia.
0: I tego się między innymi dowiecie z najnowszego odcinka podcastu z Hanią Żudziewicz i Jackiem Jeszkę. Już do odsłuchania i obejrzenia. Dziękujemy bardzo. Program Bratnie dusze w tercecie, jak zwykle, Agata Świderska,
2: Adrianna Krysian
1: i oczywiście niezastąpiony Dawid Miązek.
0: Niezastąpiony Naughty Boy, za chwilę z samym Smithem, la la la, i lecimy dalej z latem na maksa.

0: Reklama.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. W Pricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
7: Dość wietrznie i z przelotnymi opadami na północy. Tak ma wyglądać sobota. W Trójmieście deszczowo i chłodno. Termometry pokażą 19 kresek. W Bydgoszczy i okolicach także możliwe przelotne opady deszczu. W centrum i na południu więcej słońca. Najcieplej ma być w Rzeszowie. Tam 24-25 kresek powyżej zera. W Warszawie, Krakowie, Katowicach około 23 stopni. Ciśnienie w normie lub wysokie. Wiatr momentami powieje mocniej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
3: RMF Max, hity na maksa.
8: Jaka to jest miła rzeczywistość, prawda? Są wakacje, jest lato, jest weekend, jest sobota. No to ja w takim razie dorzucam coś jeszcze od siebie.
4: Poczuj dobry beat.
8: Nie jeden numer, nie dwa, a całą naprawdę mega fajną playlistę na dzisiejsze popołudnie. Zaczynamy wakacyjną hit strefę. Karola Kowalska po tej stronie. How Does It Feel, czyli nowe Dub Dogs, to na początek. Za chwilę między innymi Wiktor Waligura w RMF Max.

0: RMF Max po 13:00, trochę jak na takim weselu. Coś nowego, coś starego, obydwa numery tak samo dobre. Stromae wcześniej i na jej nowe Morenito zagrało w wakacyjnej hit strefy w RMF Max. Za chwilę między innymi Avicii, za chwilę między innymi Dawid Podsiadło z nowym Na Błysk się pojawi w RMF Max, więc bądźcie koniecznie, bo chcecie to usłyszeć. Max.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.

śmiejemy się tutaj w radiu, że to taki sobotni numer o sprzątaniu na błysk. Dawid Podsiadło w RMF Max. No mam nadzieję, że jednak nie sprzątacie, tylko odpoczywacie tutaj na leżaczku, tam na plaży. Tym bardziej... Tym bardziej, że po południu w RMF Max w wakacyjnej hitstrefie są takie numery, no że aż się prosi o to, żeby dać głośniej.

0: Bibi Rexha w RMF Funk z tym numerem, no ewidentnie rozpoczyna swoją taką festiwalową erę. To bardzo festiwalowe granie. New Religion od Bibi Rexha i Faithless za nami. Jak było w tym tygodniu na festiwalach, na które zabieraliśmy was w RMF Max? Możecie oczywiście sprawdzać na Instagramie RMF Max. Tam między innymi okazja, by podejrzeć set między innymi Calvina Harrisa. Instagram RMF Max, sprawdźcie, jak grały festiwale, na które rozdawaliśmy wam bilety.
1: Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Uwaga, leci w górę.
3: Uwaga, leci w dół.
4: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: twarzy z ekipą.
1: Na formę.
2: Na zdrowie.
3: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
6: Dość wietrznie i z przelotnymi opadami na północy. Tak ma wyglądać sobota. W Trójmieście deszczowo i chłodno. Termometry pokażą 19 kresek. W Bydgoszczy i okolicach także możliwe przelotne opady deszczu. W centrum i na południu więcej słońca. Najcieplej ma być w Rzeszowie. Tam 24-25 kresek powyżej zera. W Warszawie, Krakowie, Katowicach około 23 stopni. Ciśnienie w normie lub wysokie. Wiatr momentami powieje mocniej.
5: Jeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
4: RMF Max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: podobno najlepiej brzmi nad basenem i może być nawet dmuchany ten basen. Beauty and the Beat, Justin Bieber z Nicki Minaj tuż przed godziną 14 w programie Wakacyjna Hit Strefa. Za moment do hitów na maksa wracamy, a tymczasem zerkamy, co dzieje się w okolicy w ten wakacyjny weekend.
1: Mamy pierwszy weekend lipca, wakacje trwają w najlepsze, a w regionie dużo się dzieje. Są pikniki, koncerty i plenerowe spektakle. Każdy powinien coś dla siebie znaleźć, a ja w sobotę wczesnym popołudniem podrzucam wam kilka opcji w Tour de Club RMF Max. Sopran, cześć, witajcie. Na początek zaglądam do wrocławskiego Transformatora, gdzie w sobotni wieczór na imprezie Transformator Open Days zagrają na main stage Sublight Dreamer, Blacklight oraz Daraya, a na ostro stage grają Helis, Red Wine i Vanity. No i uwaga, wstęp na imprezę za free. A dobry plan na sobotę to Strefa 57 w Przytkowicach. To wydarzenie to nie tylko koncerty, ale też cały dzień pełen atrakcji, stref chilloutowych, dobrego jedzenia i strefy gadżetów. Scena rapowa przez cały wieczór rozgrzewana będzie przez topowych artystów. O godzinie 16.15 na scenie pojawi się Samson, tuż po nim o 17.00 Young Multi, dalej tylko mocniej. O 18.00 live set da Malik Montana i Kizo. O 19.45 ze swoim repertuarem wystąpi Chivas, a zaraz po nim headliner wieczoru White 2115. To impreza, której nie można przegapić.
2: Reklama. Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
12: Ach, to niska cena.
13: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko $0,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour $0,99 za sztukę przy zakupie 2.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: I po reklamie.

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.

0: David Guetta tradycyjnie wakacje i lato spędza, no gdzie? No oczywiście, że na Ibizie, czyli pewnie tam, gdzie sporo z nas chciałoby teraz być, ale nie tylko, bo gra też w nadmorskich europejskich kurortach, jest więc szansa na niego wpaść. Wpadniemy za moment między innymi na Britney Spears, będzie też artysta, który w tym tygodniu grał nad polskim morzem. Martin Garrix w towarzystwie Eda Sheerana pojawi się w RMF Max w tej godzinie. Karola Kowalska i wakacyjna hit strefa z wami do 17.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
2: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Marian?
6: Mm?
5: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Leżąc
0: na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato.

takie numery, których o wiek się nie pyta i to jest jeden z nich, bo najważniejsze, że nadal dobrze brzmi, prawda? Laru i Bulletproof w RMF Max. Gramy hity na maksa. To jest wakacyjna hit strefa. Tutaj macie wszystko, czego potrzebujecie w te wakacje i w ten weekend. Za chwilę u nas m.in. Gips z ekipą, będzie też Calvin Harris. No to lecimy. Jak chcecie mieć fajne popołudnie, to zostańcie z RMF Max.

0: do drzemeczki, jak znalazł popołudniowej sobotniej. Nowa Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me w RMF Max. Za chwilę ciąg dalszy damskich wokali na naszej antenie. Ayman i się pojawi, będzie też Shakira. Jeśli ktoś czeka na skład Taco na Fide, obiecuję, że również się pojawią tutaj w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Te hity latem liczą na ciebie. Ty wybierasz, które lecą wyżej.

0: sobotę po 17:00 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35! Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
13: I po reklamie.

0: świecie to wszędzie jest tłok.
1: Zawsze przy tym numerze myślę, że wszyscy mamy, albo przynajmniej część z nas ma podobne marzenie, żeby ten duet jeszcze kiedyś coś wspólnie nagrał. Tamagotchi i Takona Fide w RMF Max. Ale są też inni artyści, którzy wracają na scenę.
2: To jest nowość RMF Max.
1: A wśród nich ten pan i jego Girls. To jest nowy The Kid Laroi w RMF Max.

0: wiesz.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
11: I po reklamie.

Nasz pan wszystko wiedzący, czyli Mr. Know-it-all i Terry Swims w RMF Max. Za chwilę nasz człowiek, który tym razem połączył siły z Mikolasem Józefem, zagramy Tripsa, a to jest wakacyjna hit strefa. Karola Kowalska z wami do 17. Mam tutaj najlepszą muzę na tegoroczne wakacje. Max.

0: Taylor Swift w RMF Max. Podobno jest bardzo zajęta w ten weekend, bo podobno bierze ślub. To jest RMF Max, to jest wakacyjna hit strefa. Za moment u nas Wiktor Waligura.
1: Reklama. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
9: Hej, zwrotu mocni!
10: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
11: Ale etykieta musi być!
10: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: I po reklamie.

ja przy tym numerze, słuchajcie, nie będę ukrywać, ja przy tym numerze po prostu się rozpływam. Uwielbiam Moving to the Sun i nowy Jugel w RMF Max. Jeżeli podróżujecie po Europie w te wakacje tego lata, to jest szansa, że gdzieś możecie na niego wpaść, bo gra w wielu topowych wakacyjnych miejscówkach. No ale nie odpuszczamy tego wakacyjnego klimatu. Klubowy zmieniamy na bardziej bujający, to Sean Kingston w RMF Max.

0: Do zachodu słońca jeszcze trochę czasu nam zostało, nawet całkiem sporo czasu nam zostało, ale ta nota do zabrania na wieczorny spacer jest jak najbardziej. Moonlight i Alabama Ten w RMF Max. To jest wakacyjna hit strefa. Z wakacyjnych hitów już za moment Sean Paul się pojawi. Będzie też najnowszy numer od Ale Farben, czyli Body Talk w RMF Max. To już za moment. Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.

0: internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
2: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: zapałem słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

0: Tutaj ewidentnie czuć taki house'owy orient z Zakaria i Andy Dust w RMF Max. Mam wrażenie, że niezależnie od tego, czy wakacje będziemy spędzać na plaży w Polsce, czy za granicą, to ten numer na pewno się pojawi. To jest RMF Max, to jest wakacyjna hit strefa. Za chwilę u nas m.in. Swedish House Mafia. RMF Max.
1: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
3: Hej, zwrotomocni!
4: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
6: Zrobią z nas nowe opakowania.
7: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 1 litr. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 3. Pod bramką mini krakersy Lajkonik solone i ser cebula 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończy mieszanka egzotyczna Bacador 200 gramów. 6,49 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
3: I po reklamie.

0: Skoro coś działa, no to po co to zmieniać, prawda? Dobry, sprawdzony duet Bebe Rexha i kolejna współpraca z Davidem Guettą, Sad Girls w RMF Max. Eminem i Rihanna już za moment, potem Topic i Becky G z numerem Sorry Papi, a to jest wakacyjna hit strefa. Mamy dla was na maksa dużo fajnej wakacyjnej muzy. Bądźcie z nami koniecznie do 17. Tu Karola Kowalska, hej! RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: W weekend latem gramy tak. Lato na maksa weekend. W sobotę i w niedzielę już od 8 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
13: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
13: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
14: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
14: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
15: Adamet, z pasji do rozwoju.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
17: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
18: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
19: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
18: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
17: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko.
18: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
20: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
21: O.
20: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
21: O, a o ile?
20: 35 groszy taniej na litrze.
21: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
20: Tak.
22: A jak lemoniadę?
20: My też.
21: To poprosimy.
20: Ale co?
22: Wszystko!
20: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
23: I po reklamie.

0: last minute. Jak wypadł nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato.

0: Save My Love i Kygo w RMF Max. Nie oszczędzam, słuchajcie, nie oszczędzam na później żadnych fajnych numerów. Morandi i Angels będę miała dla was już za chwilę. Zagra też jeden z największych hitów Tame Impali ostatnich lat, czyli numer Dracula. To już za moment w wakacyjnej hit strefie w RMF Max.
1: Reklama. Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.

0: playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.
1: Najlepsze numery na twoją wakacyjną playlistę. Vibe i energia lata. Hit strefa. W weekend po 12 w RMF Max.
2: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
3: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
4: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: To niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: I po reklamie.

0: bieżąco.
1: Na słodko.
2: Na długie wieczory.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

Where are you now? To Lost Frequencies i Callum Scott w RMF Max. No i pomyślałam, że zrobimy teraz taki mix, trochę taki remix i ze spokojnego numeru wejdziemy w naprawdę gruby beat od Gipsa, Kukona i Jonatana. To już teraz w wakacyjnej hit strefie w RMF Max. Karola Kowalska, dzięki za dzisiaj. Do jutra.

0: kupujesz regularnie, to regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Hej, zwrotu mocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
6: Ale etykieta musi być.
5: Zwrot mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
9: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 1 litr. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 3. Pod bramką mini krakersy Lajkonik solone i serce bóla 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończy mieszanka egzotyczna Bacador 200 gramów. 6,49 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Nad wodę.
1: Na działce.
2: I na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: W każdej chwili Max nadaje hit.
5: No to witajcie po 17 w RMF Max. Piotrek Świderski z wami. Najwyższa pora odliczyć 30 najlepszych hitów tego tygodnia. Odpalamy legendarną listę Hobence, a całe zestawienie otwiera austriacki DJ producent Lumix ze swoim Silverware.
4: RMF Max 30. Numer

Let's go, let's go. No nie mogło ich zabraknąć w gronie najlepszych. To Shakira i Burna Boy z mundialowym Die Die. Dziś na miejscu 29 na liście Hot Bands w RMF Max. Mistrzostwa świata wchodzą w coraz bardziej zaawansowany etap. Dziś kolejne pary 1:16 finału. I tak o 19:00 Kanada zmierzy się z Maroko, a o 23:00 Paragwaj z Francją. Komu kibicujecie, jakie wyniki obstawiacie, możecie dać mi znać SMS-owo pod 3001 albo przez naszego Messengera. No a ja jeszcze w szczególności kibicuję ekipie Switch Disco, żeby już od poniedziałku dostali się z propozycji do naszego głównego zestawienia. Głosujecie na rmfmax.pl. Ich Voices teraz.

No i mamy pierwsze naprawdę mocne zaskoczenie. Czemu tak nisko Bledka z singlem Tańcz w RMF Max? Dopiero miejsce 28 w podsumowaniu całego tygodnia na liście Hot Bands. Cóż, może następnym razem Oli pójdzie trochę lepiej. Głosujecie na rmfmax.pl. To teraz kolejna nowość, na którą możecie głosować w poczekalni. Jubel Ocean House, a później miejsce 27, na którym mogę wam już zdradzić, wylądował dziś Shimza z afrohausowym Fire.

0: Takie właśnie afrobity rządzą na parkietach na całym świecie w tym sezonie. To Shimza w numerze Fire Fire w RMF Max. Pozycja numer 27 w sobotnim notowaniu listy Hot Bands. Trzymam mocno kciuki, żeby następnym razem był zdecydowanie wyżej, choć konkurencja jest naprawdę silna. Za chwilę wracamy do odliczania najlepszych hitów na Maxa i dowiemy się m.in. na którym miejscu dziś wylądował misiaczek Teddy Swims ze swoim najnowszym singlem Mr. Know It All. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotu mocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
1: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
4: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko ₺1,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour ₺1,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Można poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Summertime! Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

No i szczerze, jak wam to siedzi? Taki afro-vibe z polskim wokalem Wizon i Aiden Cott w singlu nie pierwszy raz na antenie RMF Max. Panowie, jeszcze czekają na swój pierwszy raz na liście Hot Bands i liczą na wasze głosy pod rmfmax.pl. A tymczasem kolejny, który bardzo, ale to bardzo by chciał wbić się do elity, Yearbox i jego Babylon.

0: aktualnie drugi najchętniej wyszukiwany numer w Polsce za pomocą Shazama. A dziś na liście Hot Bands w RMF Max na 25. Run Run River, David Guetta, Alok i Stick Figure. Czym jeszcze w to lato zaskoczy nas David? No, ilość numerów, którą wydaje ostatnio, jest naprawdę niesamowita. No, ale oczywiście nie narzekamy. Chcemy jeszcze więcej. Myślę, że duet Dub Dogs też nie narzeka, bo dziś z 27. awans o 3 oczka w górę. How does it feel?
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
9: I o czym teraz myślisz?
10: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
16: Volkswagen.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
19: Zdrowit.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Ale duża.
23: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
22: To co?
23: To do Media Expert.
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
25: I po reklamie.
26: Jak śmiganie na żaglach.
27: Jak wypad nad wodę.
28: Jak wakacje last minute.
27: Tak.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Fireball.
0: 24. Numer 24.

Czy to będzie hicior na miarę Bad Memories? Czas pokaże, zobaczymy. Meduza i Rani Silence w RMF Max. Oni jeszcze czekają na swój debiut na liście Hot Bands. Jeśli spodobał wam się ten bicior, to na rmfmax.pl do zakładki propozycje. Proszę zaglądać, tam głosować i sprawdzać wszystkie nasze nowości. A teraz bardzo sympatyczny gość, którego znamy doskonale już od lat. Dawid Podsiadło z najnowszym singlem Na Błysk. Dziś pod numerem 23 u nas w Maxie.

Mamy pierwszy awans propozycji do głównego zestawienia listy Hot Bands. Najpierw taneczny viral na TikToku, a teraz hicior w radiu. Michiko, DJ Goya, Jason Derulo i Melody na miejscu 22. Tutaj cały czas RMF Max i wakacyjna lista Hot Bands. Lecimy dalej, nie zwalniamy tempa. I na 21 dzisiaj norweskie trio Bounce'a w numerze Magnetic. RMF Max, numer 21.

0: zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 1 litr. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 3. Pod bramką mini krakersy Lajkonik solone i serce bóla 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończy mieszanka egzotyczna Bacador 200 gramów. 6,49 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Mistrzowski flash sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Zaczynamy od kiepskich wieści z Londynu. Iga Świątek nie obroni tytułu na Wimbledonie. Przegrała bowiem z Aleksandrą Ejalą z Filipin 6-7, 2-6. Polka próbowała gonić rywalkę w drugim secie, po tym jak w pierwszym musiała nadspodziewanie długo walczyć z przeciwniczką, by ostatecznie też go przegrać. No i to powoli staje się regułą, informuje Cezary Dziwiszek.
3: To jest niestety powtarzalny wzorzec. Jeżeli Iga przegrywa w dramatycznych okolicznościach pierwszą partię, no to potem często psychicznie już się nie podnosi. Tutaj trzeba powiedzieć, jednak na moment wydawało się, że się podniesie. Co prawda rywalka prowadziła, Iga zdołała jeszcze ją przełamać, no ale jednak trzeba podkreślić, Aleksandra Ejala koniec końców absolutnie zasłużyła na to zwycięstwo.
2: A już za godzinę kolejne emocje na Mundialu. Mecz Kanada-Maroko startuje o 19.
4: Cześć i czołem, witajcie ponownie w RMF Max. Piotrek Świderski z tej strony. Wracamy do odliczania najważniejszych hitów kraju na legendarnej liście Hot Bands. Dajcie trochę głośniej i lecimy z tematem. Za chwilę otworzymy kolejną dziesiątkę w naszym notowaniu, ale jeszcze wcześniej zajrzymy sobie do propozycji, bo tam czeka Robin Schulz z najnowszym singlem Better Times.

0: Tak bardziej chilloutowo, house'owo, idealnie, żeby puścić sobie ten kawałek podczas wieczornego spaceru na plaży. Mizmo, hello, the sun is up, where are you w RMF Max? Sprawdzamy, czy cię przyjmie i być może wkrótce ten numer znajdziecie w propozycjach do naszej listy Hot Bands na rmfmax.pl. Wcześniej na miejscu 20 Wiktor Waligura z singlem 4 pory roku. Czekamy na całą płytę Wiktora. Ma ukazać się jesienią, a teraz ponownie on, David Guetta w zestawieniu, ale tym razem w kolaboracji z Bibi Rexą. Ich Sad Girls dzisiaj na miejscu 19.
1: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie.

londyńska grupa Clean Bandit nie przestaje zaskakiwać brzmieniem, to ich I Don't Wanna Hurt You w RMF Max. Ten numer znajdziecie już w propozycjach i kto wie, być może od poniedziałku dzięki waszemu wsparciu usłyszymy go w najlepszej dziesiątce listy Hot Bands Extra. A tymczasem z deszczowego UK przenosimy się do bardzo słonecznej i gorącej Rumunii. Stamtąd właśnie pochodzi wokalistka, która w Polsce jest niezwykle lubiana i też znana. Ina, jej Morenito na miejscu 18 w sobotnim Hot

0: Oj, oj, chyba trochę bolało, jak spadali Bob Sinclair i Kaiser I Can't Wait z miejsca 8 na 17. No ale jak to się mówi, wrócą silniejsi. Tutaj cały czas RMF Max i wakacyjna lista Hot Bands. Powoli już dobijamy do połowy zestawienia i emocje rosną z minuty na minutę. Kto będzie dzisiaj najlepszy? No tego wam jeszcze nie zdradzę, ale mogę wam powiedzieć, że Roxy i White dzisiaj wylądowali na pozycji numer 16. Ich Chciałam Ciebie Więcej już za moment w Maxie.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Hej, zwrotu mocy!
4: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: I po reklamie.

No mało kto się spodziewał takiego duetu i to jeszcze w rockowej wersji. Jedno z większych zdecydowanie muzycznych zaskoczeń na polskiej scenie. Roxy i White 2115. Chciałam Ciebie więcej w RMF Max. Po podliczeniu wszystkich Waszych głosów na hopę z całego tygodnia udało im się wskoczyć na miejsce 16. A wczoraj już prawie żegnali się z naszą listą Hop Bands. To teraz ponownie poczekalnia. Tam sobie siedzą jeszcze i czekają na Wasze wsparcie. Levi Hale Abadi w numerze Andon. Polecam sprawdzić to nagranie, jeśli jeszcze go nie słyszeliście.

0: Pięknie połowa zestawienia za nami. Miejsce 15 należy dziś do ekipy w składzie Moonlight i Fordo, Alabama Ten, spadek z miejsca 7. To co, gotowi na drugą część naszej Hot Bands listy? Poprawcie tylko pasy, zawiążcie mocno sznurówki i pędzimy dalej. Za chwilę 14.
1: Reklama.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet.
2: Miski wypełnione po brzegi.
3: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Hej, zwrotomocni!
13: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
14: Nie trzeba nas myć!
15: Ale etykieta musi być.
13: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
17: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
16: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
17: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
16: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
17: Paulina Sygut-Jerzyna
16: i Krzysztof Ibisz.
18: I po reklamie.

0: swoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato!

0: 13. Numer 13.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To Fuka i Liwka w ramach projektu Enklawa. Chce więcej w RMF Max. No, myślę, że bardzo, bardzo by chcieli więcej waszych głosów na hop, bo dziś dopiero miejsce 13. rmfmax.pl. Przypominam, tam możecie już głosować na numery do poniedziałkowego zestawienia Hop Benz Extra. Wcześniej mieliśmy jeszcze holenderski duet Another i 50 Fall Ultra, którzy w sobotę 4 lipca osiedli na miejscu 14, a na którym w przyszłym tygodniu wylądują Axwell ze Swedish House Mafia i Bon. Ja tak po cichu liczę, że przynajmniej będzie to pierwsza piątka. Posłuchajcie ich bardzo świeżego numeru Whatever Turn You On już teraz w RMF Max.

12 lat im zajęło, żeby ponownie spotkać się w studiu i skończyć ten rewelacyjny numer. Repeat It, Martin Garrix i Ed Sheeran za nami w RMF Max. No i chyba po te 12 lat dzisiaj dostali miejsce 12 dzięki waszym głosom pod rmfmax.pl. A po godzinie 19 odpalimy najlepszą dziesiątkę listy Hot Bands. No i wcześniej jeszcze poznamy, komu zabrakło trochę głosów, żeby się w niej znaleźć. Topic i Becky G. Sorry Papi teraz w Maxie.

0: rana. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
8: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
9: Citroen.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: nad wodę.
1: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
3: Mistrzowski flash sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Czas start, ruszamy z 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Właśnie zaczyna się spotkanie Maroko-Kanada, później o 23:00 Francja-Paragwaj. Komentatorzy i bukmacherzy nie mają wątpliwości, dziś faworyci w obu meczach są wyraźni. Cezary Dziwiszek.
4: Trudno sobie wyobrazić, żeby murowani faworyci Maroko i Francja odpadły w tej fazie. Maroko to w końcu czwarta drużyna poprzednich mistrzostw w Katarze, a trójkolorowi przegrali z Argentyną dopiero w finale. W Ameryce Północnej od początku Francuzi zachwycają swoją grą, a najbardziej Kylian Mbappé, który strzelił już 6 goli.
3: A dziś może coś dołoży. Sporo niespodzianek na kobiecym Wimbledonie. Wiemy już, że tytułu nie obroni Iga Świątek, która przegrała z Aleksandrą Ayalą z Filipina. Do domu jedzie też Jelena Rybakina, wiceliderka światowego rankingu. Ta z kolei przegrała z Belgijką Elis Mertens.
5: No to teraz będzie się działo. Witajcie ponownie w RMF Max. Tu Piotrek Świderski i wakacyjna lista Hot Bands, na której właśnie odpalamy najlepszą dziesiątkę waszych ulubionych hitów. Lubię cię jak lato i modelki otwierają nasze top 10. RMF Max.

0: Tak, ją lubimy, ona coś niechętnie chce nas odwiedzić. Ariana Grande z nowym singlem Hey Dad, I Made You Love Me w RMF Max. To dzisiejsze miejsce 9 i naprawdę solidny awans z 22. Myślę, że jedynka na liście Hobenc jest w zasięgu Arianki i to bardzo niedługim czasie. A teraz słuchajcie, duet, który również ma chrapkę w przyszłości na szczyt naszej listy hitów RMF Max. Alok i Jennifer Lopez w numerze Everything's Fine. Posłuchajcie.
1: Sponsorem Hobbenz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: Jego sezon koncertowy na ten rok już się skończył. Dawid Podsiadło singlem Sezon na drugiej sobotniej wakacyjnej liście Hot Dance na miejscu 8. Najbliższa okazja, żeby zobaczyć Dawcie w akcji na żywo, to prawdopodobnie dopiero Zorza 2.27, gdzie tym razem połączy siły z Soblem. No, ciekawe, bardzo ciekawe, co z tego wyjdzie. Czekamy z niecierpliwością. A ci, którzy czekali na jakieś nowości w RMF Max, mogą teraz dać głośniej radio, bo The Kids LAROI Kelani z remiksem numeru Girls zameldują się na naszej antenie. Jak coś, już są w propozycjach do listy Hot Dance na rmfmax.pl.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Czy to była szczęśliwa siódemka? Andy Dazzy Harris z Zokaria w RMF Max? No jeśli weźmiemy pod uwagę to, że wczoraj, w piątek, mieli miejsce pierwsze w naszym zestawieniu, to może być im trochę przykro. No ale nadal to pierwsza dziesiątka listy Hot Dance, więc panowie, głowy do góry. A pierwsza piątka coraz bliżej, na szóstym dzisiaj ekipa w składzie. No dobra, już wam powiem, Gibbs, Kukon i Jonathan, ich ty masz już za moment w RMF Max, więc nigdzie się nie przełączajcie.
1: Sponsorem Hot Dance jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: I po reklamie.

No i co? Nie kłamałem. Gibbs, Kukon i Jonathan z numerem Ty masz dziś na miejscu szóstym. Tutaj cały czas RMF Max i legendarna lista Hot Bands, wydanie sobotnie, cała trzydziestka. Zanim odpalimy jednak top 5, to jeszcze na moment zabiorę was do poczekalni, bo tam jest bardzo fajny kandydat na być może nawet kolejną sobotnią jedynkę w naszym zestawieniu. Toby Romero, Fly High, tak pod te sobotnie wakacyjne loty. Nie tylko na All Inclusive.

Czesko-polska fuzja. Mikolas zaśpiewał Trips, wyprodukował i tak oto powstało Hard to be Humble. Numer 5 na liście Hot Bands w RMF Max. No to kochani, zostały nam 4 najlepsze kawałki tego tygodnia. Tuż poza podium bardzo mało im brakło, żeby cieszyli się z brązowego medalu. Ale myślę, że awans miejsca 17 też ich usatysfakcjonuje. Ale Farben i René Miller, Body Talk, to dzisiejsza czwórka. RMF.

Farben i Irene Miller, Body Talk przed momentem w RMF Max. To miejsce czwarte na liście Hot Bands. To co, gotowi, żeby poznać najlepsze trzy numery tego tygodnia w naszym kraju? Myślałem, że może być nawet jedynka, ale jednak trochę zabrakło waszych głosów. Przypominam, że głosować możecie na rmfmax.pl. Just the way you are, Milki i David Guetta otwierają pierwszą trójkę naszego dzisiejszego notowania w RMF Max. 3, numer 3.

Jeszcze budujemy napięcie, ale so i One Republic w RMF Max z singlem In Your Eyes. Czekajmy na wasze głosy w propozycjach na rmfmax.pl. A tak swoją drogą to Alesso dziś około godziny 21.30 zagra na festiwalu Beast for Love w czeskiej Ostrawie. Jeśli się wybieracie, to łapcie tam naszą maksymalną ekipę. No to już za chwilę dowiemy się, kto w tym tygodniu zebrał najwięcej waszych głosów na hop. Ale jeszcze wcześniej wypada poznać, kto rządzi na miejscu drugim. Osobiście bardzo lubię tego gościa. Yugel, Moving to the Sun.

pierwszy i na pewno nie ostatni raz w te wakacje słyszymy You Gela w czołówce listy Hot Bands w RMF Max. Jego Moving to the Sun to miejsce drugie dzisiejszego zestawienia. Okej, ale kto zdobył w takim razie najwięcej głosów na hop w tym tygodniu? No, tutaj może nie będzie wielkiego zaskoczenia, bo Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino tym hymnem zrobili naprawdę świetną robotę. Nareszcie i Męskie Granie Orkiestra 2026 to numer jeden pierwszego tygodnia lipca na liście Hot Bands RMF Max. One. Numer jeden.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: W 100% zasłużona jedynka na liście Hot Bands. Męskie granie orkiestra Herbut, Zalia i Vito dzisiaj najlepsi w RMF Max. No to rozgrzewka, mam nadzieję, zrobiona i teraz można lecieć dalej. Sobotnie Max Party za moment. Michał Sopran-Szymański zostanie z wami aż do północy. A ja dziękuję i życzę udanej reszty weekendu. Piotrek Świderski, trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć, na razicho.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Tu mistrzowski fresh sportowy RMF Max, Maciek Borkulski, witajcie ponownie. Kanada nakręcona, Maroko trochę cofnięte. Tak zaczął się trwający mecz 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Tu oczywiście nic nie jest jeszcze przesądzone. 0-0, druga połowa przed nami, ale to nie koniec emocji. O 23:00 spotkanie jednej z rewelacji turnieju, czyli Paragwaju z Francuzami. Paragwaj, przypomnijmy, odesłał Niemców do domu, ale teraz trzeba zmierzyć się z murowanym faworytem do wygrania całego turnieju, który ma swojego Kyliana Mbappé, który w czasie tego turnieju wyrósł na prawdziwego lidera. Więcej o tym Cezar Dziwiszek.
3: Zdaniem byłego reprezentanta Polski Marka Jóźwiaka przeszedł mentalną przemianę z bufona i egoisty w prawdziwego kapitana.
4: Ta sytuacja w ostatnim sezonie w Realu Madryt być może nauczyła i popchnęła go właśnie do takiej zmiany wewnętrznej, do przeistoczenia się rzeczywiście w kapitana.
3: Francja zagra z Paragwajem w Filadelfii o 23:00.
2: My słyszymy się za godzinę.

0: No i jest fajnie, bo jest sobotni wieczór i są najlepsze bangery. Gramy je dla was w RMF Max i wspólnie spędzamy ten doskonały wieczór. Sopran z tej strony mikrofonu, Raf Mix przejął konsoletę. Zaczynamy Max Party. Let's go! Max.
1: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.

0: hity z satelity. No ale tytuł zobowiązuje. Satellites i September w RMF Max. A właśnie, to co za oknami, to trochę taki September nam się zrobił. Oby nie rozkręcił się w lipcopad. No ale przy dobrej muzie i zgranej ekipie to pogoda przy grillu nie jest ważna. I my wam zagwarantujemy te najlepsze hity na maksa, bo mamy muzę na lato i za chwilę w RMF Max słoneczna bausa.
1: Reklama.
2: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
3: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Hej, zwrotomocni!
6: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
7: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
8: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Summertime! Ta playlista to jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.
11: Najlepsze.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor. I po reklamie.

motyw z Blue Monday, świetnie odświeżony przez ekipę Dub Dogs, i to kolejny letniak w RMF Max. W ten sobotni wieczór w kolejnym dobrze dobranym miksie pojawi się za chwilę A-Lock, będzie też Pitbull, a ja przypominam, że Pitbull ponownie odwiedzi nasz kraj. No i pierwszy z trzech koncertów już w lipcu na PGE Narodowym. Zadbajcie tylko o bilety, no bo refreny z Pitbullem będzie można wyśpiewać już za chwilę w RMF Max.

0: RMF Max, Wiktor Waligura i jego meteorologiczna piosenka Cztery pory roku. No to na lato my mamy hity na Maxa i duet Another i 54 Ultra zaczną kolejny dobrze dobrany mix.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.

0: poniedziałku mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Maciek Borchulski, witam ponownie. O 21:00 Iga Świątek już w trzeciej rundzie odpadła z Wimbledonu. Po ponad dwugodzinnym spotkaniu przegrała z Aleksandrą Ayalą 6-7-2-6. Dla 21-letniej tenisistki z Filipin to największy sukces w karierze.
1: For someone like Iga, who has won so many slams, or...
0: Dla takich zawodniczek jak Iga czy Serena albo Venus Williams to może nic wielkiego, ale dla kogoś, kto dorastał na Filipinach. No i wzruszenie nie pozwoliło dokończyć Aleksandrze Ayali. A za dwie godziny murowany faworyt do złota na mundialu. Francja postara się odesłać do domu rewelacyjny Paragwaj. Przypomnijmy, mieli to już zrobić Niemcy. Tymczasem to oni oglądają już mundial w telewizji, a Paragwaj wciąż gra o spełnienie swoich piłkarskich marzeń.

0: ciekawe jak to po weselu. Fade of the Philia i Taylor Swift przed chwilą w RMF Max. A teraz wyobraźcie sobie najbardziej gorące miejsce na Ziemi, w którym chcielibyście się znaleźć. Może to jakaś miejscówka nad Oceanem Atlantyckim? Może to właśnie Casablanca? Jeśli tak, to zabieramy was na teraz w RMF Max. Sopram przy mikrofonie, Raf Mix z zadekami, a Sentino w głośnikach. Posłuchajcie.
1: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.

0: Są numery, do których fajnie się wraca i polska ekipa Komodo odświeżyła hiciora sprzed lat, a my go gramy w RMF Max. A ja wcześniej mówiłem o tych podróżach do ciepłych miejsc, a może macie jakąś miejscówkę na fajny spacer po okolicy? Dajcie znać pod 3001, gdzie lubicie się przechadzać w wakacje, gdy spędzacie je w domu. Czekam na wasze SMS-y wysłane pod 3001, a w głośnikach teraz Dawid Podsiadło w RMF Max.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: I po reklamie.

Nie potrzeba nam słońca, gdy tak wam gramy. Michiko w RMF Max. A Magda napisała SMS-a po 3001, że jej ulubiona miejscówka na letnie spacery to mały lasek tuż za domem. Chłodzi w upalne dni, a do tego można znaleźć w nim jagody. No nic więcej do szczęścia i nie potrzeba. My dokładamy dobrą muzę i teraz przy grillu gramy wam w RMF Max męskie granie orkiestra.

0: Znacie, że jak David Guetta weźmie się za remix, to zawsze powstaje takie cudeńko. Tym razem wziął na warsztat Milki i mamy jeden z wielu hitów tego lata. A w kolejnym miksie w RMF Max pojawi się nowy Gips z Kukonem, no a ich wspólna produkcja też ma szansę stać się numerem jeden tych wakacji.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na Maxa.

RMF Max Fire Fire i numer, który świetnie rozgrzewa sobotni wieczór, ale też doskonale radzi sobie na klubowych parkietach. A jeśli robicie domówkę, to o muzę nie musicie się martwić, bo my ją mamy dla was i RMF Mix w kolejnym secie przygotował fajne wspomnienia od Calvina Harrisa. Sopran, witajcie ponownie i w sobotnim Max Party gramy dla was takie bangery w RMF Max.

RMF Max Lost Frequencies z pytaniem, czy jesteście z nami? No pewnie, że jesteście, bo Dawid napisał po 3001, że on to najbardziej lubi spacerować po plaży, bo nie jest z tych, co leżą plackiem. No to w najbliższych dniach spacer będzie chyba wskazany, aby się trochę rozgrzać, bo na wylegiwanie się na gorącym piachu nie ma co liczyć. Za to możecie na nas polegać i gramy wam letniaczki w RMF Max. Teraz wjeżdża nowe Hugo. RMF Max.

Shawn Mendes w RMF Max, tym razem bez Selena Gomez, ale nie jest sam, bo ostatnio przyłapano go na plaży z nową partnerką. Jak się okazało, to była dziewczyna Neymara. Czy to wakacyjna miłość? Okaże się pewnie we wrześniu. No dobra, to teraz wspomniana Selena Gomez, ale Skygo i Ain't Me w fajnej wersji gramy wam w RMF Max.

przy nich nie ma przysypiania. To jest energia w czystej postaci. White 2115 i Roxy w RMF Max. A już z Rafmixem szykujemy się do kolejnego miksu. No i wspólnie wybraliśmy dla was najlepsze bangery. No i tak właśnie mija sobotni wieczór przy grillu, na działce, na tarasie. Razem z RMF Max.

Nawet jeśli niebo zostało przykryte chmurami, nawet jeśli gdzieś spadł deszcz, to i tak zrobiło się o wiele cieplej, gdy usłyszeliście naszą nowość w RMF Max. Ina na wakacje podrzuciła nam takiego letniaczka. W planach jest kolejny i Hugel wjeżdża ze swoim Shine. No i to jest powód, aby teraz, w sobotni wieczór, RMF Max zrobić nieco głośniej.

4 pory roku usłyszeliście w RMF Max, a ja czytam wasze wiadomości wysłane pod 3001 w sprawie miejscówek na letnie spacery. Był już las, była plaża, a Gosia podrzuciła propozycję, że ona w upale to chowała się w galerii handlowej. No i to jest jakiś pomysł, a letnie wyprzedaże przecież trwają i to przyjemne z pożytecznym. A ja zabieram was teraz w zupełnie inne miejsce i przenosimy się do Kalifornii. White 2115, Wu Simon i Palar. Już teraz w RMF Max.

Czy może być jeszcze bardziej słonecznie? Calvin Harris i Summer w RMF Max. A może być na maksa, bo trasa Lato na Maxa przecież trwa w najlepsze. I kolejny przystanek to Gogolin. Będziemy jeszcze w Łodzi, odwiedzimy też Ogrodzieniec i Krasnystaw. A kto dla Was wystąpi? O tym przeczytacie na rmfmax.pl. Klikajcie, no i układajcie sobie plan na lato razem z RMF Max. RMF.

Zetka, Jonathan i Gibbs w RMF Max. Ich Róż, tak na tę ciemną noc. Ona się jeszcze nie kończy i bawcie się dalej dobrze, a my dziś zrobiliśmy wam fajny before w sobotnim Max Party. Sopran i Raf Mix, wielkie dzięki i do usłyszenia. Cześć!

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

nocy mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi cię.